0: Jesteśmy w Lidzie, czy będziesz się za pół dziś, tady. Ale abyście si nemysleli, že ho nemám rád. Naopak, teď vám něco ukážem, co jsme spolu splodili.
1: Dítě to nebude.